Kiszyna smrucąca jest 7 punt z duma. Wsak dan u tydnu jena moja lubica. Kiszyna smrucąca

mlada i svobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se ne.